Cengra jako diplna a bajs Cengra Arsko ka putoj njenika jorgo edi ako 88.9 FM.